Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.